złe, na zakrawi moja mia. O maja kunin kuni moje, a nie rytło, a sumri, a wiem, o, to słania.